0: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Moki shutiha hovanela, moki shutiha okala na muse, moki shutiha wera mto, konekila the, mteko makelo rupa pahe, kene erore mlopana. Mlopana to haviasa, mlopana powe takasa. Nto oleluwa mne pavela ukihia kireke sae oha wano wireko mkitipele la pahi.
2: Yuvifala dresas, ese meninas, senyoritas, kinu kere kaza, shio, go, la.
1: Oha wano wireke mkitipele la orata wa treise chocolate.